0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: My brothers and sisters, welcome to St. Stanislaus Church, all our guests, visitors, who came here to celebrate, to participate in the Holy Mass in the Polish language on this 18th Sunday in Ordinary Time. Witamy tutaj w parafii świętego Stanisława i diecezjalnym sanktuarium Jana Pawła II wszystkich naszych gości, którzy przybyli, aby modlić się wraz z nami, składać ofiarę Jezusa Chrystusa w tę 18. niedzielę zwykłą. Tę mszę świętą sprawuję za świętej pamięci pana Stanisława Dobosza, męża pani Krystyny. Właśnie mija pierwszy rok, kiedy pan Stanisław odszedł od nas, poszedł do Pana Boga, do miłosiernego Ojca. Dopiero mija rok, kiedy żegnaliśmy go mszą świętą w tym kościele i odprowadzaliśmy na cmentarz, aby go pochować. Niech Pan Bóg okaże mu swoje miłosierdzie, niech Pan Bóg przyjmie go do swojego Królestwa Niebieskiego, do wiecznej światłości. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie udzielone i odnowione zachowaj przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan Bóg. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przez smaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże.

0: z wami.
1: I z duchem.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, litował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest puste i pora jest spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom i niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli: my nie mamy nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Moi drodzy bracia i siostry, dotykamy bardzo interesującego wydarzenia. My wszyscy doskonale wiemy o rozmnożeniu chlebów w cudzie dokonanym przez Pana Jezusa. Zdajemy sobie sprawę, ale tu już też przypominamy sobie, że jest to również zapowiedź Eucharystii. Ale moi drodzy, ta Ewangelia jest wyjątkowo ciekawa. Musimy wziąć pod uwagę, że dotykamy fragmentu tekstu pełnego kontrastów. Kiedy faktycznie wczytujemy się w słowa Ewangelii, najpierw widzimy, że Jan Chrzciciel traci życie. Że ludzie, którzy przychodzili słuchać Jezusa, w ogóle Mu nie ufali, ani Mu nie wierzyli. I nagle mamy kontrast. 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, zostaje nakarmionych przez Pana Jezusa. Mamy sytuację z samym Herodem, który nakazał ścięcie Jana Chrzciciela. Herod staje się symbolem tego, co nieuczciwe, tego, co zwie się pożądliwością, nieczystością. Można go nazwać krwiopijcą. Ale z drugiej strony mamy Chrystusa, który karmi lud słuchający go na pustkowiu i który zapowiada ucztę niebiańską, ucztę eucharystyczną. Mamy apostołów, którzy myślą rozumem, za to nie można ich ganić, szukają zdrowego rozsądku. Wyślij ich po wsiach, nie kupią sobie żywności. My tyle nie mamy, żeby ich nakarmić. A z drugiej strony mamy Chrystusa, który mówi: wy dajcie im jeść. Możemy śmiało powiedzieć, że ten fragment Ewangelii, czy Ewangelii poetycko, ma zapach chleba. I za tym zapachem tegoż chleba, który Jezus rozmnożył, kryje się także Jego miłość do ludzi, którzy słuchali Jego nauki. Moi drodzy, myśląc tylko logicznie, rozsądkowo, generalnie poza studiami matematycznymi, możemy sobie szczerze powiedzieć: 2 plus 2 jest 4. Możemy sobie powiedzieć: 5 plus 2 daje nam 7. A tutaj mamy 5 chlebów plus 2 ryby, daje nam jedzenie, pożywienie na 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Więcej, pozostaje 12 koszów pełnych ułomków. Moi drodzy, święty Mateusz wspomina o tych 12 koszach resztek. Lecz kiedy otworzymy Ewangelię świętego Jana Ewangelisty, Jan kładzie szczególny nacisk na cudowny charakter tego wydarzenia. Jan Ewangelista stara się podkreślić ogromną ilość pozostałości pochodzących z tych 5 chlebów. Także mieli pod dostatkiem żywności, chleba i nikt nie odczuwał głodu. Jest jeszcze jedna kwestia. Tylko Jan, kiedy pisze o tym cudzie, wspomina, że nawet gdyby uczniowie dysponowali, posiadali równowartość zapłaty za 200 dni pracy,

zbudzanie. Jan pisze o posiadaniu zapłaty za 200 dni pracy. Mateusz pisze o 5 chlebach i 2 rybach. Jedyną osobą, która znała rozwiązanie sytuacji, był Jezus. Ale nikt się go nie zapytał o jego zdanie. Nikt się nie zapytał, co znaczy wydajcie im jeść. I on również przekazuje, również coś, czego nie znajdziemy u Mateusza, że zbliżało się wkrótce święto żydowskie, święto Paschy. Dlaczego Jan wspomina, podaje te informacje? Podczas święta Paschy, podczas ostatniej wieczerzy, Jezus nadaje nowy kształt świętu Paschy, przekształcając je w sprawowaną przez nas Eucharystię, mszę świętą. Zatem wspominając o bliskości żydowskiej Paschy, Jan wykracza myślą poza ten cud, kierując ją ku znacznie większemu cudowi, Eucharystii, ustanowionej podczas paschalnej wieczerzy, którą do dzisiaj sprawujemy, a ponadto w święto Bożego Ciała i najdroższej krwi Pana Jezusa w sposób szczególny oddajemy cześć Jego obecności wśród nas. Tym cudem Jezus nakarmił głodnych ludzi, natomiast w Eucharystii to Jezus ofiaruje nam swoje ciało pod postacią chleba, aby karmić nas duchowo. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i rozdał swoim uczniom. Jan Ewangelista mówi, że podczas cudu rozmnożenia chleba opisanego w dzisiejszej Ewangelii, Jezus wziął chleb, złożył dziękczynienie i go rozdał. Mateusz, Łukasz, Marek wspominają, że Jezus pobłogosławił chleb. Natomiast Jan jedyny podkreśla, że Jezus złożył dziękczynienie. Czy to ma jakieś znaczenie? Tak. Ponieważ Jan pisał po grecku, a w języku greckim oznaczające słowo dziękczynienie to Eucharystia. Dosłownie Jan napisał, że Jezus wziął chleby, uczynił Eucharystię i te chleby Eucharystię rozdał. Cud ten zapowiada wydarzenie największe ze wszystkich, które miało dopiero nadejść. Eucharystię. A my, gromadząc się dzisiaj podczas tej mszy świętej, mamy przywilej, aby w niej uczestniczyć. W Ewangelii Jezus rozmnożył chleb. Jednak podczas konsekracji, w czasie mszy świętej, kiedy słowa są wypowiadane przez kapłana, substancja chleba przemienia się w substancję ciała Jezusa przy zachowaniu postaci chleba, a substancja wina przemienia się w substancję krwi Jezusa przy zachowaniu postaci wina. Dlatego też nasz katechizm Kościoła w punkcie 1376 poucza nas, cytując Sobór Trydencki: ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwe jego ciałem. Dlatego w Kościele Bożym zawsze było to przekonanie, które święty Sobór teraz na nowo oświadcza. Przez konsekrację chleba i wina dokonywa się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Tę przemianę święty Kościół katolicki słusznie i właściwie nazywa przeistoczeniem.

Natomiast w punkcie 1413 Kościół naucza, przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie, transubstancjacjo chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Ten moment w czasie mszy świętej nazywamy transubstancjacją, przemianą substancji. Za każdym razem, gdy przyjmujesz komunię świętą i słyszysz słowa kapłana lub szafarza nadzwyczajnego, ciało Chrystusa, odpowiadasz amen. Te amen, twoje amen, oznacza wyznanie wiary w to, że to, co wygląda jak chleb, jak opłatek, zmieniło swoją substancję w ciało Jezusa. W trakcie każdej mszy świętej to, co boskie i to, co ludzkie, niby dwie różne rzeczywistości, a stają się jedną, nierozłączną. Mówimy bardzo ładnie w języku polskim, sakrum dotyka profanu. To, co boskie, dotyka, uświęca to, co ludzkie. Modlitwa, Eucharystia, staje się życiem, a życie Eucharystią, dziękczynieniem Bogu. Oczywiście nie można odłączyć mszy świętej, Eucharystii, od chrześcijańskiej codzienności. Nie można brać chleba eucharystycznego z ołtarza i w sensie jakimś fizycznym zatrzymywać go tylko i wyłącznie dla siebie. Słynne są słowa świętego brata Alberta Chmielowskiego z Krakowa, prawdopodobnie wam znane, że powinniśmy być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może pięść sobie ukroić, nakarmić się, jeżeli jest głodny. Jezus gromadzi nas na mszy świętej, na Eucharystii. Mówi do nas, naucza nas i karmi nas prawdziwym pokarmem, dającym życie. Ale Eucharystia nie kończy się na błogosławieństwie kapłana i na nawet najprostszym rozesłaniu w stylu idźcie, ofiara spełniona, albo idźcie i głoście Ewangelię. To nie jest koniec mszy świętej. Na nic tłumaczenia, że nic nie mamy, na nic wymówki, że mamy niemożliwość działania albo samo rozgrzeszanie się z czegoś, co można było zrobić. Ponieważ, moi drodzy, w każdej wspólnocie parafialnej, nawet zakonnej, nawet tej eucharystycznej, są osoby, które zawsze szukają sposobu, by czegoś nie zrobić, niż sposobu, by coś zrobić dla innych. Chrystus oczekuje od nas raczej aktywności po Eucharystii niż bierności. Mamy nieść Chrystusa innym. Dla Boga i z Bogiem wszystko jest możliwe. O tym daje świadectwo dzisiejsza Ewangelia. Oto pewne opowiadanie, które jest rozmową, krótką rozmową, dialogiem człowieka z aniołem. Idź, połam z potrzebującym chleb miłości, ponieważ dawanie jest życiem, powiedział anioł. Czy ja muszę dawać wciąż i wciąż, nigdy nie przestając? Zapytał człowiek. O nie, odpowiedział.
powiedział anioł. I dodał: bądź uczciwy w stosunku do siebie i przestań dawać wtedy, gdy Bóg przestanie dawać tobie.

wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Wstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest, chrzczenie grzechów, krzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zapewnieni przez apostoła, że nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, przedstawiamy Jezusowi nasze troski i razem z Nim wołajmy do Ojca, aby pozwolił zaczerpnąć z niezmierzonych bogactw Jego dobroci.

0: Módlmy się za papieża Leona, naszego biskupa Michała i wszystkich pasterzy Kościoła, aby przez ich posługę Chrystus mógł karmić swój lud słowem, słowem życia i chlebem pielgrzymów, umacniając miłość Bożą w sercach wiernych. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę i do innych sanktuariów Matki Zbawiciela. Niech Maryja ich strzeże od niebezpieczeństw oraz wyprosi im u Syna obfite łaski. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby była domem, w którym są szanowane prawa Boże i ludzkie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o trzeźwość dla naszego narodu. Niech Bóg odwróci od nas klęskę pijaństwa i strzeże każdego przed deptaniem swojej godności. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za naszych zmarłych, a zwłaszcza za Stanisława w pierwszą rocznicę jego odejścia do Pana, aby grzechy i śmierć nie odłączyły ich od życia w chwale nieba. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: 82. rocznicę Powstania Warszawskiego błagamy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, spraw, aby ci, którzy polegli w walkach ulicznych i pod gruzami walących się domów, zostali przyjęci do domu Ojca. Żyjących bohaterów Powstania Warszawskiego obdarz zdrowiem, aby jak najdłużej mogli świadczyć o potędze miłości Boga i Ojczyzny, która jest silniejsza niż śmierć. Udziel nam wszystkim daru pokoju, zgody i solidarności w budowaniu naszego dziś, z myślą o tym, co będzie jutro i pojutrze. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módl się i za nas. Niech częste i godne przyjmowanie Komunii Świętej umacnia naszą wiarę i będzie źródłem życia w miłości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Kiedy modlimy się za naszych żołnierzy, kiedy wspominamy tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny, zwłaszcza w tym czasie Powstania Warszawskiego, pamiętajmy również o tych, którzy dzisiaj służą w armii, czy też naszej polskiej, czy amerykańskiej, ci, którzy zostali powołani, którzy dostali rozkaz, aby wyruszyć. Niech się cieszą błogosławieństwem Bożym. Niech sami zachowują wierność Bogu Wszechmogącemu, Jego Słowu, Jego przykazaniom. Niech się cieszą protekcją świętych aniołów. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Wszechmogący Boże, otwórz nasze serca na Twoje Słowo, otwórz nasze serca na dar Twojego ciała i krwi za ołtarza. Pomóż nam być zawsze wiernymi Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Amen.
2: Pieśń na ofiarowanie. Cóż Ci, Jezu, damy na stronie 439. 439.

0: módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
2: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego, mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś zmartwych Jezusa. Spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę, święty Tyś Boże, i słusznie Cię osławił wszelkie stworzenie, poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, którym nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudownego zmartwychwstanie w niebo wstąpienie. Oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech ona nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, Stanisławem, biskupem i męczennikiem, Janem Pawłem II, papieżem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Michała, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwę zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą, w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, zwłaszcza Pana Stanisława Dobosza oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego darzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas Pan ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoje miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pokój nam wszystkim.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego usta.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: On módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Moi drodzy bracia i siostry, z ogłoszeń rodziny parafii to tylko tyle i aż tyle. Część prawdopodobnie ogłoszeń już doskonale znacie. Pierwsze to jest takie, że ksiądz Brian został proboszczem rodziny numer 20, czyli na północna część miasta Buffalo, Assumption Church, Rose of Lima, i będzie również rezydował at St. Margaret. To znaczy, że wkrótce będzie się stąd, tutaj ze świętego Stanisława wyprowadzał. Natomiast jest również drugie ogłoszenie. Bardzo proszę wziąć biuletyny ze sobą do domu. W biuletynach znajduje się wkładka insert od waszego proboszcza, od księdza Cola. Bardzo prosimy wziąć biuletyny do domu i zapoznać się z biuletynem, z informacją, z listem, który on skierował do swoich parafian. Ponieważ jest sierpień i pamiętamy o pielgrzymkach pieszych, o uczczeniu Matki Najświętszej, za chwilę odmówimy litanię do Najświętszej Maryi Panny, litanię loretańską. Moi drodzy bracia i siostry, wiemy doskonale, ludzie pielgrzymują w pieszych pielgrzymkach i do sanktuarium jasnogórskiego, do Częstochowy. Ale również tutaj, w Stanach Zjednoczonych, do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, w Doylestown, na przykład w przyszłą niedzielę, w przyszły weekend, wszystkie pielgrzymki piesze wchodzą do amerykańskiej Częstochowy. Również ja byłem proszony o pomoc. W przyszłym tygodniu będę w Doylestown, w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. A teraz umówmy się litanią do Matki Bożej, litanią loretańską, w naszych intencjach, ofiarując jej nasze rodziny, naszych krewnych, przyjaciół i właściwie wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Ci, którzy potrzebują uzdrowienia serca, uzdrowienia relacji rodzinnych. Prośmy Matkę Najświętszą, aby nas wspierała, aby wyprosiła tę specjalną łaskę u swojego Syna Chrystusa. Kyrie eleison.
2: Chryste eleison, Kyrie eleison.
0: Chryste, usłysz nas.
2: Chryste, wysłuchaj nas.
0: Ojcze z nieba Boże,
2: zmiłuj się nad nami.
0: Syn Odkupicielu świata Boże,
2: zmiłuj się nad nami.
0: Duchu Święty Boże,
2: zmiłuj się nad nami.
0: Święta Trójco Jedyny Boże,
2: zmiłuj się nad nami.
0: Święta Maryjo,
2: módl się za nami.
0: Święta Boża Rodzicielko,
2: módl się za nami.
0: Święta Panno nad Pannami,
2: módl się za nami.
0: Matko Chrystusowa,
2: módl się za nami.
0: Matko Kościoła,
2: módl się za nami.
0: Matko Miłosierdzia,
2: módl się za nami.
0: Matko Łaski Bożej,
2: módl się za nami.
0: Matko Nadziei,
2: módl się za nami.
0: Matko Nieskalana,
2: módl się za nami.
0: Matko Najczystsza,
2: módl się za nami.
0: Matko Dziewicza,
2: módl się za nami.
0: Matko Nienaruszona,
2: módl się za nami.
0: Matko Najmilsza,
2: módl się za nami.
0: Matko Przedziwna,
2: módl się za nami.
0: Matko Dobrej Rady,
2: módl się za nami.
0: Matko Stworzyciela,
2: módl się za nami.
0: Matko Zbawiciela,
2: módl się za nami.
0: Panno Roztropna,
2: módl się za nami.
0: Panno Czcigodna,
2: módl się za nami.
0: Panno Wsławiona,
2: módl się za nami.
0: Panno Można,
2: módl się za nami.
0: Panno Łaskawa,
2: módl się za nami.
0: Panno Wierna,
2: módl się za nami.
0: Zwierciadło Sprawiedliwości,
2: módl się za nami.
0: Stolicą Mądrości,
2: módl się za nami.
0: Przyczyną naszej radości,
2: módl się za nami.
0: Przybytku Ducha Świętego,
2: módl się za nami.
0: Przybytku chwalebny,
2: módl się za nami.
0: Przybytku sławny pobożności,
2: módl się za nami.
0: Różo duchowna,
2: módl się za nami.
0: Wieżo Dawidowa,
2: módl się za nami.
0: Wieżo z kości słoniowej,
2: módl się za nami.
0: Dom jest złoty.
2: Módl się za nami.
0: Arko Przymierza.
2: Módl się za nami.
0: Bramo Niebieska.
2: Módl się za nami.
0: Gwiazdo Zaranna.
2: Módl się za nami.
0: Uzdrowienie chorych.
2: Módl się za nami.
0: Ucieczka grzesznych.
2: Módl się za nami.
0: Pociecho migrantów.
2: Módl się za nami.
0: Pocieszycielko strapionych.
2: Módl się za nami.
0: Wspomożenie wiernych.
2: Módl się za nami.
0: Królowo aniołów.
2: Módl się za nami.
0: Królowo patriarchów.
2: Módl się za nami.
0: Królowo proroków.
2: Módl się za nami.
0: Królowo apostołów.
2: Módl się za nami.
0: Królowo męczenników.
2: Módl się za nami.
0: Królowo wyznawców.
2: Módl się za nami.
0: Królowo dziewic.
2: Módl się za nami.
0: Królowo wszystkich świętych.
2: Módl się za nami.
0: Królowo bez mazy pierworodnej poczęta.
2: Módl się za nami.
0: Królowo w niebo wzięta.
2: Módl się za nami.
0: Królowo różańca świętego.
2: Módl się za nami.
0: Królowo rodzin.
2: Módl się za nami.
0: Królowo pokoju.
2: Módl się za nami.
0: Królowo Polski.
2: Módl się za nami.
0: Baranku Boży, który gładzi grzechy świata,
2: przepuść nam, Panie.
0: Baranku Boży, który gładzi grzechy świata,
2: wysłuchaj nas, Panie.
0: Baranku Boży, który gładzi grzechy świata,
2: zmiłuj się nad nami.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się.
1: Hello, beloved, this is Mother Miriam. Thank you for listening to the Station of the Cross, proclaiming the fullness of truth with clarity and charity. Brought to you by your Catholic radio station, 101.7 FM WLOF, Alma, Buffalo.